Zdobyty piesk, co z tej przejstok. Zdobyty piesk, co z tej przejstok.